0: Włoskie radio muzyczne gra najlepszą muzykę włoską 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
1: Teleradio 1. Teleradio 1. Teleradio 1. Teleradio 1.